wɔnyame som nso ɔnyame ani na wokɔ a wobɛ obiara ɛhwɛ deɛ ɔyɛkyerɛ nyankopɔn kwasia da duru so a ɛsɛ wo na woka yesu convoy wopaboa gu hɔ a ɛhyɛ ahwehwɛ da so.